0: nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę, dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę, to kiedyś to dobre.
0: Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę.

0: Nie, nie mogę, nie. Nie mogę, dobrze, nie. Nie, nie, nie mogę, nie. Nie mogę, dobrze, nie. Nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Mogę, dobrze. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę, to kiedyś tam dobrze.
0: Nie, nie, nie mogę, nie. Nie mogę, dobrze, nie. Nie, nie, nie mogę, nie. Nie mogę, dobrze, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Mogę, dobrze. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę, to kiedyś tam dobrze.